Ba munyumba jakwana mulongo muna nogomera museso nomseso musere dzisese dziore zvino dzizo ito minutos tiri mukati momabira zova uchitatu shovuki na shishitatu shosomana

Tiso Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 antena nacional 900G12 ne 900G24 RM Dishporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.